swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przykład do Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach, dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka ciekawa.

0: wszyscy patrzą non-stop. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne. Hej.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Po reklamie.

Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w

0: do połowy 2027 roku kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość na Zakopiance. Dopiero wtedy mają zakończyć się trwające prace w ramach rozbudowy układu drogowego w Libertowie. Obecnie przejezdne są tylko 3 pasy, 2 w kierunku Myślenic i 1 w kierunku Krakowa.
1: Jeśli dzisiaj rano prawie zaspaliście, to znaczy, że wasz organizm już czuje weekend. Ale zanim weekend na dobre się zacznie, to wjeżdża piątek rano. Jest już 6:30 i my już podkręcamy tempo. Waldek Derłek. Siemano.

Ten dzień może być jeszcze fajniejszy od samego rana. Zadbajcie o to odpowiednio i dzwońcie szybko do Meloradia właśnie teraz pod 321-321-777. Czekają trzy poranne szoty. No i mam dla was oczywiście merch od Melo do zgarnięcia. Wodoodporna torba Meloradia. Nigdzie takiej nie kupicie, za to możecie ją zgarnąć właśnie teraz. 321-321-777 przyda się na pewno na wyjazdach wakacyjnych, ale tak na co dzień też na pewno warto ją mieć pod ręką. Wodoodporna torba Meloradia czeka. Czekam na was. 321-321-777.

0: Alan Walker i Ava Max i Fade w Melo Radio. Siemano, Damian, hej, hej.
1: Witam wszystkich słuchaczy Melo Radia.
0: Cześć, cześć, a co ty, Damian, taki poważny jesteś z samego rana? Co ty, występujesz gdzieś dzisiaj?
1: Nie, taki mood z rana dzisiaj przy piątku.
0: Dobra, no i bardzo dobrze, że czujesz fajny vibe weekendowy. Jeśli chodzi o ten tydzień, to co ci się udało? Z czego jesteś zadowolony?
1: Byłem na Mazurach z moją dziewczyną.
0: No fajnie. I co było, co
1: było? Widziałem piękne jeziora.
0: Oho, dobra.
1: Bardzo ciepło.
0: Bardzo ciepło, jeziora. Czuję, że było fajnie, skoro nie chcę nic więcej powiedzieć. No dobra, a w weekend to z dziewczyną?
1: W weekend właśnie ze znajomymi, z dziewczyną wyruszamy w miasto, w toruńską Starówkę zwiedzać.
0: No, to plany bardzo mocne. Ja też mam mocny plan na ciebie teraz.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Trzy szybkie pytania, Damian, z samego rana w piątek do ciebie. Uważaj, gofry z owocami czy z cukrem pudrem?
1: Z owocami.
0: Wolisz oszczędzać czy wydawać?
1: Oszczędzać.
0: A jedzenie lodów czy bieganie wybierasz?
1: Jedzenie lodów.
0: Dobre. Dla ciebie specjalnie wodoodporna torba Melo Radia pakujemy już, wysyłamy do ciebie, żebyś miał i żebyś się mógł pochwalić dziewczynie.
2: Trzy szoty w Melo.
0: A co u was? Jak tam się zapowiada ten tydzień właśnie? Dajcie znać i co w planach na weekend macie. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 7, 7, 7.

Stojąc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Gently Freed from Desire. Jeżeli jesteście teraz w samochodzie, to ja wiem, naprawdę wiem, co zrobiliście przed chwilą, jak zaczął grać ten numer. Zrobiliście głośniej, no nie? No i niektórzy szyby też otworzyli. Ci, u których nie pada, bo to różnie bywa. O pogodzie będzie niedługo. Dzisiaj piątek, fajnie, nie?
1: Fajnie? No. Fajnie. Fajnie. A w newsach między innymi o tym, gdzie można zjeść ruchanki kaszubskie, na przykład w piątek. Wiesz, co to są ruchanki kaszubskie?
0: Nie, zaskocz mnie, za chwilę o tym.
2: A już o 7:00 zagramy.
0: Milky i David Guetta w Melo Radio. I tak zagramy już niedługo, za 6 minut 7:00.
3: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian. Marian, gdzie ty się schowałeś?
8: W lodówce tej nowej!
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Masz pomysł na startup, ale nie wiesz jak zacząć. 24 sierpnia w Rynie na Mazurach rusza dwudniowe wydarzenie Parpe Future Camp. To nie jest kolejna konferencja, to praktyczne forum doświadczeń przeznaczone dla młodych innowatorów. Jesteś studentem? Budujesz pierwszy projekt. To właśnie u nas sprawdzisz z praktykami, co naprawdę działa na rynku. Dołącz do społeczności Campu w social mediach i zobacz szczegóły na parp.gov.pl. Parpe Future Camp. Nie bądź widzem, bądź founderem swojej przyszłości.
2: O reklamie.

0: słuchaj na 103.9 FM. Pogoda.
1: Dziś najwięcej słońca będzie na południu i południowym wschodzie. Tam nie spodziewajcie się opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Po południu od zachodu do centrum kraju postępować będą przelotne opady deszczu. Miejscami można też spodziewać się burz, również z gradem. Najcieplej ma być w centrum do 36 stopni. Podobnie na południowym wschodzie i południowym zachodzie.
2: Już prawie siódma. Teraz newsy Meloradia, Ula Myszkiniec.
3: Prokuratorzy zakończyli pracę we wsi Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie, gdzie spadła rosyjska rakieta. Lej, który tam powstał, został zasypany, a teren przekazany właścicielowi. Między innymi w związku z wydarzeniami na Lubelszczyźnie M-Obywatel będzie aktualizowany w zakresie bezpieczeństwa. Trwają analizy i prace nad nowymi funkcjami, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
4: Tak jak w zakresie zagrożenia powodziowego, tak nasza współpraca z MSWiA dotyczy również informowania o innych zagrożeniach.
3: Aktualizacja ma pojawić się przed końcem roku. Przenosimy się do Gdańska. Trwa tam jarmark Świętego Dominika. Organizatorzy złożyli wniosek o wpisanie wydarzenia na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W ofercie handlowej dominują produkty regionalne, a nagrodę Grand Prix przyznano ruchankom kaszubskim i zupie rakowej.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: A wy już po 30 przed śniadaniem bierzemy się za ten piątek i to mocno i podkręcamy tempo razem z wami. I gdy inni gadają, to my już gramy w Meloradio. Waldek Darłak, siema, hej. Jest już siódma.

Brigade Secrets w Melo Radio. Odkręcamy tempo 12 minut po godzinie 7 mamy i mamy też piątek i weekend. Zaczniemy zdecydowanie wcześniej niż inni razem z wami, jeszcze przed 10. No to pytamy was, co tam się u was szykuje w ten weekend. Opowiedzcie o tym, ale tak, żebyśmy wam pozazdrościli, dobra? Co tam szykujecie ciekawego, wyjątkowego, a może nic specjalnego, ale opowiedzcie o tym w taki sposób, żebyśmy wam pozazdrościli. Dajcie koniecznie znać, czekamy na wasze głosówki, bo czeka fajny merch. Za najlepsze coś wam wyślemy. Czekamy, nagrywajcie głosówki na meloradio.pl, tam na dole słuchawka, wystarczy nacisnąć i wysyłać głosówkę. Co u was się szykuje w weekend, ale opowiedzcie o tym tak, żebyśmy wam naprawdę mocno pozazdrościli.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio od rana w piątek. Co tam się u was szykuje w weekend? Dajcie znać, czekamy na głosówki, ale opowiedzcie o tym tak, żebyśmy wam mocno pozazdrościli. Przy okazji możecie też kogoś pozdrowić. Kogoś, kogo może takimi pozdrowieniami mocno zaskoczycie. Uważaj, Daria, bo jak jedziesz na wakacje za granicę, to teraz będzie o tym, czego lepiej nie pokazywać na wakacjach w niektórych krajach. Ale spokojnie, uspokój się, proszę cię, bez skojarzeń tutaj.
1: Uwaga, bo
0: będzie o dłoniach. Uważaj, uniesiony kciuk w górę, nie? Albo palce złożone w takie kółko, czyli takie okej, to w Polsce u nas znak, że wszystko jest w porządku i git, nie ma z tym nikt problemu, ale takiego kciuka to lepiej nie pokazuj na przykład w Turcji czy Brazylii.
1: Dlaczego?
0: Bo tam to oznacza obrazę. Dlaczego? Bo tak, widzisz, podobnie będzie to zrozumiane na Bliskim Wschodzie. Na przykład we Francji i Belgii pokazanie takiego okrągłego okej też będzie bardzo źle odebrane przez nich. W Wielkiej Brytanii negatywne znaczenie, wyobraź sobie, ma takie pokazanie odwróconego znaku V z palców, czyli w Polsce takiej Wiktorii, często widzianej u nas jakiś czas temu. No i musicie też uważać na przywoływanie kogoś zgiętym palcem wskazującym. Ty lubisz tak mi często właśnie pokazywać. To takie coś też nie za bardzo. Chociaż z drugiej strony, wiesz co, myślę, że ty nie będziesz miała z tym problemów, bo ty jak gadasz, to machasz tymi rękami tak, że w ogóle nie widać, co pokazujesz. Ale teraz za to będzie słychać, co oni zagrają. Justin Bieber, Nicki Minaj w Melo.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Pierwszy pazat w Melo Radio. Podkręcamy tempo i pytamy dzisiaj, co tam szykuje się u was w weekend. Opowiedzcie o tym tak, żebyśmy wam pozazdrościli. Czekamy na głosówki.
1: Cześć, cześć wszystkim. No ja mogę się pochwalić tym, że jeszcze 15 godzin i wyjeżdżam nad morze z rodzinką na urlop.
0: Faktycznie zazdro.
2: Cześć, cześć wszystkim Melo Radio. Pozdrawiam chłopaków. Panowie, 2 tygodnie urlopiku, ale wam życzę dużo zdrówka przede wszystkim i spokoju w pracy.
0: Nie no, serio? Wszyscy urlop dzisiaj zaczynają?
3: Właśnie zaczynam swój urlop, a w niedzielę widzimy się na Sunrise'ie.
0: Pewnie, że tak. W Melo podkręcamy tempo, czekamy na głosówki. Dajcie znaka, co tam u was szykuje się w weekend, tylko pamiętajcie, musicie zrobić to tak, żebyśmy wam naprawdę mocno pozazdrościli. Na razie się wam udaje. 28 po 7.
4: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Podniecamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A puszysty serek twarogowy Almette 3,24 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
3: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 65 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj. I nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Mamo! Kurczy mi się brzuszek z głodu.
9: To ruszamy po kurcze do Delikatesów Centrum.
10: Do soboty filet z piersi kurczaka kilogram 19,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 24,99. A do środy arbuz złoty 79 kilo z Delikartą. Limit 10 kilo. Cena przed obniżką 3,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
11: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
12: Oh my God.
11: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
14: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
17: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Jasne, że jest okej, bo jest piątek i weekend przed nami. No właśnie, i co tam się u was szykuje w ten weekend? Co? Bartek, co u ciebie?
1: U mnie w ten weekend zapowiada się niezapomniany grill, ponieważ właśnie skończyłem 2-letnią budowę domku i zaprosiłem wszystkich budowlańców, dekarzy na największego grilla.
0: No Bartek, to my ci gratulujemy, tylko taka mała reklamacja tutaj z Darią chcielibyśmy dopytać. Dlaczego my nie mamy zaproszenia na tą parapetówę, co? Słuchaj, ale wbijamy tam do ciebie, wysyłamy merch od Melo za taką głosówkę. A co u was? W ten weekend się szykuje. Tylko jak chcecie o tym opowiedzieć, to zróbcie to tak, żebyśmy wam pozazdrościli. Topik w Melo za 17:08.

0: 29 miejsce w ostatnim notowaniu 30 milion radia, czyli Alok. Jennifer Lopez, Everything's Fine w Melo. Za 8 minut będzie 8 rano, za chwilę newsy. O czym będzie?
1: Między innymi o zakazie korzystania z telefonów w szkole i przedszkolu.
0: Posłuchajcie koniecznie w Melo Radio, to już niedługo.
2: A już o 8 zagramy
0: And the Dance of Melo. Jak piątek i weekend, to o pogodzie też musi być. Najnowsza prognoza za chwilę.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
4: Audi Revolut F1 Team rekomenduje paliwa BP z technologią Aktyw.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
8: Inaczej futryna na 10 liter.
9: Ościeżnica.
8: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox.
10: Vox. Tam są drzwi.
11: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
12: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.

Rozpoczął się już remont na drodze krajowej numer 60 między Topolą Szlachecką a Bitonią Włódzkiem. Spodziewajcie się tam dużych utrudnień. Potrwają aż do 2028 roku. Na 5 fragmentach tej trasy ruch odbywa się wahadłowo. Ciężarówki mają zakaz wjazdu na ten odcinek. IMGW wydało ostrzeżenia przed upałem. Prawie w całym kraju temperatura przekroczy dziś 30 stopni. Na południu i południowym wschodzie będzie słonecznie, bez opadów. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie ma być umiarkowane i duże. Po południu od zachodu ku centrum spodziewajcie się przelotnych opadów deszczu, a wieczorem możliwe są burze z gradem.

0: Już prawie ósma. Newsy Meloradia, Ula Myszkienis.
1: Koniec z komórkami w podstawówkach i przedszkolach. Prezydent podpisał nowelizację prawa oświatowego. Nowe przepisy od 1 września. O szczegółach Michał Dzienyński.
2: Zakaz ma obowiązywać podczas lekcji, przerw i innych zajęć odbywających się w szkole. Dotyczy nie tylko smartfonów, ale wszelkich urządzeń umożliwiających komunikację, nagrywanie dźwięku.
1: W szkołach ponadpodstawowych zakazu nie będzie. Pozostańmy w szkole. Jak informuje ZUS, w maju nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, odpowiednik emerytur pomostowych, pobierało 9 tysięcy osób. Liczba nauczycieli pobierających to świadczenie była niższa niż rok, dwa i trzy lata wcześniej, a wakatów przybywa. Dość o szkole, mamy wakacje, przed nami gorące dni do 35 stopni. Dziś jeszcze spokojnie, ale jutro burze z porywami wiatru do 90 km na godzinę.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
0: Dzisiaj na wieść o tym, że weekend przed nami, oczywiście, że robi się nam gorąco, no to pozwólcie, że ja wam włączę klimatyzację. And Dust w Melo, tak zaczniemy tę godzinę. Baltek Darłek, siemanko, hej, jest już ósma, inni gadają, a my gramy.

Mamy dla was dzisiaj piątek, ale mamy też merch do zgarnięcia od Meloradia. Są fajne, oryginalne skiety Melo. No i do tego Melo torba. I to może być wasz dziś prezent. Czekamy na was już teraz, bo zabawa gotowi na wszystko. Startuje za chwilę. Dwa zaskakujące pytania czekają na was i merch do zgarnięcia. No to ja też czekam. Dwie osoby. Dzwońcie teraz. 321-321-777. Numer do studia Melo. Odbieramy i zobaczymy już za chwilę i przekonamy się, kto weźmie dzisiaj udział w tej zabawie i udowodni, że jest gotowy na wszystko. Dzwońcie 321-321-777.

0: Bryska w Melo Radio. 17 po 8.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Razem z nami teraz Grzesiek, który będzie w weekend góry zdobywać. Cześć Grzesiek.
2: Hello, witam wszystkich.
0: Hello, hello. Grzesiek, a które to góry na celowniku?
2: Beskid Śląski.
0: No to trzymamy kciuki, żeby było nieźle i żebyś fajnie się odpowiednio zmęczył po całym tygodniu. Jest też Asia. Cześć Asia.
3: Cześć, cześć wszystkim.
0: Cześć, cześć, cześć. Asia szykuje się na turniej rycerski, aż muszę cię zapytać, a co ty tam będziesz robić?
3: Będę go przygotowywać i strzelać z kuszy.
0: Strzelać z kuszy. Dobrze zabrzmiało. Słuchaj, masz dobrego cela?
3: Oczywiście, najlepszego.
0: Tak? Trafiasz? No dobra, okej. Nie będę się przekonywał o tym na sobie, wierzę ci na słowo. Dwa pytania za chwilę, za dwie dobre odpowiedzi, słuchajcie. Mamy skiety, za jedną melotorbę. Zasada najważniejsza w tej zabawie jest taka, że kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. Wszystko jasne? Możemy startować?
2: Możemy.
1: Gotowi na wszystko.
0: Pytanie pierwsze, uwaga, w ilu procentach arbus składa się z wody? W 60% czy w około 90%? Grzegorz pierwszy, słuchamy.
2: 90%.
0: Bardzo dobrze, pewniaczek. Jeden punkt dla ciebie, Grzesiek. Mamy jeszcze drugie pytanie, uważaj Asia. Gdzie jest najstarsza lodziarnia na świecie? W Paryżu czy w Sopocie?
3: Asia.
0: Asia, tym razem. Asiu?
3: W Paryżu.
0: Byłaś?
3: Byłaś.
0: Dobrze, zaskakująco. Słuchaj, czy na turnieju rycerskim to też lody można spróbować?
3: Jasne, że można. Takie własnej roboty.
0: O, takie najlepsze. Uwaga! 1-1 dzisiaj. Do Asi i do Grześka wysyłamy skiety Melo Radia. Bawcie się dobrze w ten weekend. Zapowiada się naprawdę fantastycznie.
1: Gotowi na wszystko. W Melo Radio.
0: Think About Us, teraz Sony Fodera w Melo. Jedna z gwiazd Sunrise Festival, który też zapowiada się wyjątkowo.

0: Lato, wakacje, weekend, piątek. No jest kilka takich słów, które powodują, że robi się coraz goręcej. No niektórym robi się gorąco, bo odliczają już do tej godziny, na przykład 15, kiedy to skończą pracę. Słuchajcie, dobre info jest takie, że u nas weekend zaczniecie jeszcze wcześniej, bo przed 10 bądźcie z Melo. A za chwilę Calvin Harris w Melo Radio i How Deep Is Your Love.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
2: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzedaj.

0: górskie, miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Recopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem.

0: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
1: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
2: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
3: Oh my God.
2: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Brico Marché mamy. Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Eko Śnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: Masz pomysł na startup, ale nie wiesz jak zacząć. 24 sierpnia w Rynie na Mazurach rusza dwudniowe wydarzenie Barp Future Camp. To nie jest kolejna konferencja, to praktyczne forum doświadczeń przeznaczone dla młodych innowatorów. Jesteś studentem? Budujesz pierwszy projekt? To właśnie u nas sprawdzisz z praktykami, co naprawdę działa na rynku. Dołącz do społeczności Campu w social mediach i zobacz szczegóły na barp.gov.pl. Barp Future Camp. Nie bądź widzem, bądź founderem swojej przyszłości.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
8: taniej masz. Internet bez limitu przez pół roku. W Play na kartę nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Po reklamie.
10: Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: Weekend przed nami, więc żeby wam tam wszystko odpowiednio pykło, zwłaszcza jak macie jakąś randkę z kimś nowo poznanym w planach, to my wam kilka słów podpowiemy, na które trzeba zwracać bardzo mocno uwagę, jak usłyszycie je podczas rozmowy. Dlaczego? Dlatego, że to są takie red flagi, takie zdania, które oznaczają, że macie do czynienia z osobą pozbawioną empatii. Daria, jakie to zdania?
1: Na przykład wyobraź sobie, co ja czuję. Albo cokolwiek zrobię, to i tak za mało. Ja się tak z tobą właśnie czuję, tak ci będę mówiła. Albo na przykład, skoro tak mówisz, to jest takie, wiesz, od niechcenia bardzo.
0: Dobra, są jeszcze trzy takie zdania. Teraz uważaj. Daj spokój. Nie rozumiem, czemu tak się denerwujesz. I czy możemy o tym teraz nie rozmawiać? Znasz to, nie?
1: No kojarzę.

0: Check me back, Kygo i najlepszy drop nowych hitów, jaki mamy dla was w Melo Radio i mamy też newsy, to już za chwilę. O czym będzie?
1: Między innymi sprawdzimy, jak Warszawa uczci 82. rocznicę powstania i gdzie mieszka najwięcej stulatków.
0: Za 9 minut 9.
2: A już o 9 zagramy
0: Bauza i Magnetic.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
1: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
1: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
2: Paulina Sykut-Jerzyna
1: i Krzysztof Ibisz.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
7: Lidl, to się opłaca.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: nas przed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A filet z piersi indyka z polskiej hodowli, cena sprzed obniżki 31,99. Teraz jedynie 19,99 za kilogram.
1: Tania tutaj jest 100-krotka.
2: Po reklamie.

0: Słuchaj na 103.9 FM. Trafik.
1: Jeszcze 2 tygodnie potrwa remont nawierzchni drogi ekspresowej S7 w kierunku Gdańska pomiędzy węzłami Rączki i Waplewo. Ruch odbywa się wyłącznie lewym pasem jezdni. Uważajcie też w Krakowie. Zamknięto przejazd kolejowo-drogowy w ciągu ulicy Władysława Łokietka.

0: Słonecznie będzie dziś na południu i południowym wschodzie kraju. Na pozostałym obszarze zachmurzenie ma być umiarkowane i duże. Po południu od zachodu ku centrum spodziewajcie się przelotnych opadów deszczu. Wieczorem miejscami możliwe są burze z gradem. Termometry wskażą dziś od 28 stopni na Pomorzu do nawet 36 w centrum. Na przeważającym obszarze kraju temperatura przekroczy 30 stopni.
1: To już prawie dziewiąta. Newsy Melo Radia. Ula Myszkinis.
2: Ponad 30 lokalnych systemów wodociągowych w Minnesocie padło celem cyberataku. Władze badają, czy za incydentem stali hakerzy powiązani z Iranem. Wracamy do Polski. Jutro w godzinę W nad centrum Warszawy pojawią się samoloty, które stworzą dymne znaki Polski walczącej. To akcja pilotów Aeroklubu Warszawskiego. Każdy ma swoje zadanie. Jeden zrobi literkę P, a dwóch kotwicę, mówi pilot Radosław Izdebski.
3: Przygotowujemy się najpierw na ziemi. To zajmuje nam dużo więcej czasu niż potem trening w powietrzu, ale te treningi są też intensywne.
4: Startujemy przed 17.
2: Znaki będą widoczne w osi Alei Jerozolimskich i w rejonie Mostu Świętokrzyskiego. Żyjemy coraz dłużej. Liczba osób pobierających świadczenie honorowe dla stulatków rośnie i to o ponad 200 osób w ciągu pół roku. Według ZUS-u najwięcej stulatków mieszka na Mazowszu.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: I coś czuję, że dzisiaj to pożyjemy też bardzo intensywnie, bo w końcu weekend zaczniemy jeszcze przed 10:00. Waldek Derłak, siemano, dzień dobry, hej, jest 9:00.

Sam Felt i Memories w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, same pozytywy dzisiaj, bo oprócz tego, że weekend się zaczyna, to dziś zaczyna się też Sunrise Festival w Kołobrzegu, a my będziemy mieli dla was jeszcze dosłownie ostatnie już karnety i to już niedługo na antenie Melo Radio. Jeżeli zgłaszaliście się do tej zabawy na naszej stronie meloradio.pl, to koniecznie miejcie blisko siebie telefony, bo będziemy dzwonić do was już niedługo. A teraz 12 minut po 9.

0: Dzisiaj być ktoś będzie miał taką okazję. Uwaga w Melo, 17 minut po 9. Sunrise Last Minute z Melo Radiem. To jest właśnie ten moment i ta chwila, kiedy uwaga, dzwonimy do Moniki, która pojawiła się na meloradio.pl, dała znać, że bardzo chciałaby wybrać się na Sunrise Festival. No i czekamy, czy Monika odbierze. Moniko.
1: Trzymamy kciuki, o matko, ale to jest zawsze stresujące.
2: Halo, słyszymy się?
0: Jest, słyszymy się! Monika! Ależ mi się gorąco zrobiło, tak normalnie, bez sygnału, nie? I Monika, jest! Monika, mi chyba goręcej niż tobie. Cześć Monika, jak miło cię słyszeć! Waldek z Meloradia, hej, hej!
2: Cześć Waldek, bardzo miło od ciebie słyszeć! Jejku, mi chyba jednak bardziej się trzęsą te ręce, słuchaj.
0: Monika, a gdzie ja cię złapałem? Co ty robisz w piątek rano o tej porze, co?
2: W piątek rano jestem w pracy, ale myślę, że będę się chyba zaraz pakować, co?
0: Słuchaj, a to szef by się zgodził, żebyś się tam urwała trochę wcześniej dzisiaj?
2: Zdecydowanie, powiem, że siła wyższa.
0: Ty tak w ogóle to lubisz wszystko robić na ostatnią chwilę, Monia?
2: Niekoniecznie, ale lubię adrenalinę, a że są wakacje, lubię jakieś niezapowiedziane tutaj wycieczki, także myślę, że dzisiaj jak najbardziej.
0: Wczoraj, późnym wieczorem, Monika weszła na meloradio.pl i zgłosiła się. Monika, na występ którego artysty na Sunrise Festival czekasz najbardziej?
2: Najbardziej czekam w sumie na DM Daniela Majewskiego. Powiem wam, że w sumie obserwuję go od lat w social media i jestem pod ogromnym wrażeniem jego rozwoju i determinacji w dążeniu do celu i spełnienia marzeń. Dla mnie to jest ogromnie inspirujące. No i chciałabym na żywo zobaczyć jego występ i móc wspierać naszego polskiego artystę.
0: Monika!
2: Tak?
0: Siedzisz?
2: Może jednak usiądę, dobra?
0: Monika! Dwuosobowy, trzydniowy karnet na Sunrise Festival w Kołobrzegu z dostępem do pola namiotowego. Jest już twój! Monika, karnet dwuosobowy. Kogo zabierasz?
2: Zabiorę swojego chłopaka. W sumie to też jest fajna historia, bo 4 lata temu zaczęliśmy naszą taką przygodę z festiwalami właśnie na Sunrise, więc myślę, że będzie przeszczęśliwy, jak mu przekażę tą wiadomość i też się popłacze jak ja.
0: Ależ to będzie wasz mega weekend. Bawcie się fantastycznie na Sunrise Festival.
2: Dziękuję bardzo. Sunrise Last Minute z Meloradiem.

0: Boże, ale on też pojawi się specjalnie dla was w ten weekend na Sunrise Festival w Kołobrzegu, na tym wydarzeniu, na które czekaliśmy tak długo, i to właśnie w ten weekend. Za chwilę w Melo Felix Jan, już prawie w 9:30.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
1: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
1: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
2: Paulina Sykut-Jerzyna
1: i Krzysztof Ibisz.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: jak w zegarku. Wpadają nowe oferty!
1: Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda mineralna na Łęczowianka 1,5 litra. Kup zgrzewkę, druga gratis. Kaufland.
2: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
3: Oh my God.
2: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Trwają Sony Days w MediaMarkt. Tylko teraz za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł rabatu na wybrane produkty Sony. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. A polski cukier biały kryształ 1 kg. 5 opakowań plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
9: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi, tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą, tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
10: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

Czaj, Across the Loda, Chris, Break Your Heart. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Gorący weekend się zapowiada. Nie dość, że będzie upalnie, to oczywiście u nas bardzo gorąco. To, co lubicie najbardziej, relacje z Sunrise Festival w Kołobrzegu. Przez cały weekend od dziś do niedzieli na antenie Melo Radia. Koniecznie bądźcie razem z nami i wbijajcie na nasze sociale, bo bardzo dużo oczywiście tam też będzie się działo. A już dziś po godzinie 18.30 Melo Radia, gdzie w ostatnim notowaniu to właśnie Lumix z hitem Self Aware zajmował miejsce numer jeden. Jak będzie dzisiaj, kto zwycięży w notowaniu, to wszystko oczywiście dziś u nas w Melo po 18.00.

0: Martin Garrix i oczywiście Madonna Ibiza w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i uwaga, bo to jest ten moment, na który czekaliście od poniedziałku, i w poniedziałek rano to wydawał się to moment tak odległy, tak daleki, tak długo trzeba było czekać. A to proszę, minęło całkiem nieźle i możemy wspólnie powiedzieć sobie 3, 2, 1, ogłaszamy wam. No i od teraz właśnie wszystko wygląda inaczej, jak słychać brzmi też.
1: Już się nie mogę doczekać, ma być wysoka temperatura, więc będzie super.
0: Będzie też skuter na Sunrise Festival, a u nas już teraz, bo od tego numeru jak zawsze zaczynamy w Melo Weekend. How much is the fish dla was?

0: Ja, właśnie tak najlepiej razem z wami zaczynać ten weekend w piątek, jeszcze przed 10:00. Razem z Melo.
1: A już o 10:00 zagramy
0: Alesso, Sasha i Destiny w Melo Radio. Za chwilę też prognoza pogody i newsy. A zaraz później po 10:00 pół godziny energetycznej muzy dla was, bez gadania i bez reklamy.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na drabinkę do basenu.
2: Masz basen, a nie masz drabinki?
3: Musi być drabinka. Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sygut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Już teraz nowy Samsung Galaxy z serii Z w przedsprzedaży w MediaMarkt. Zyskaj łącznie nawet do 5926 zł i kupuj w 40 ratach 0%. RRSO 0%. MediaMarkt.
10: Inaczej futryna na 10 liter.
11: Ościeżnica.
10: A teraz na 3. Tam są drzwi.
11: Vox.
12: Vox. Tam są drzwi.
13: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
14: Castorama!
15: Teoria
16: i praktyka.
15: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
16: Trawnik, kwiaty?
15: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
18: Świeży, tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.

0: słuchaj na 103.9 FM.
1: Uważajcie na Zakopiance w Libertowie. Trwa tam remont. Do dyspozycji kierowców są tylko 3 pasy. 2 w kierunku Myślenic i 1 w kierunku Krakowa. Wyznaczono objazdy od węzła Mogilany oraz od węzła Gaj. W Poznaniu z kolei napotkacie utrudnienia na autostradowym węźle Poznań-Komorniki.

0: ostrzeżenia przed upałem zostały wydane dla niemal całego kraju. Na południowym wschodzie i południowym zachodzie, a także w centrum, temperatura może osiągnąć nawet 36 stopni. W większości regionów będzie od 30 do 32. Najchłodniej ma być na Pomorzu, do 28. Przelotny deszcz możliwy jest w zachodniej połowie kraju. Miejscami spodziewajcie się też burz, lokalnie z gradem.
1: To są newsy na 10:00 u Lamyszki Nis. Do Zakopanego wrócili turyści z Półwyspu Arabskiego. Sytuacja wraca do normy sprzed wojny w Zatoce Perskiej, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
2: Stawialiśmy tezę, że jednak ten ruch się nie odrodzi. On się odrodził, nie przekroczy 50% obłożenia turystami arabskimi z zeszłego roku.
1: Tradycyjnie w Zakopanem najwięcej jest Słowaków i Węgrów. Jutro 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Będą zmiany w organizacji ruchu. Pierwsze uroczystości już dziś o 18:00. Rozpocznie się nabożeństwo w katedrze Wojska Polskiego przy Długiej. Na koniec o niezwykłym zaginięciu. Cała młodzieżowa drużyna z Etiopii, uczestnicząca w turnieju piłkarskim w Göteborgu, zniknęła bez śladu w Szwecji. Policja wszczęła poszukiwania na szczeblu międzynarodowym, ale wygląda na to, że cała dwudziestka zniknęła celowo.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: To pewne, niskie ceny są codziennie. Codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Do tego napój gazowany Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
9: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
11: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
13: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
14: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 30 lipca do 1 sierpnia aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara na mediaexpert.pl.
15: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Reklama. Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje, już od 39 groszy za sztukę oraz wygodne i pojemne plecaki szkolne i młodzieżowe, różne wzory i wielkości, już od 39,99 za sztukę. A przybory do pisania Pilot, różne rodzaje i kolory tuszu, już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
9: Inaczej futryna na 10 liter.
10: Ościeżnica.
9: A teraz na 3. Tam są drzwi.
10: Vox.
11: Vox. Tam są drzwi.
12: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: pogoda.
1: Przelotny deszcz możliwy jest w zachodniej połowie kraju. Miejscami spodziewajcie się też burz, lokalnie z gradem. IMGW ostrzega przed upałem. Alerty wydano dla niemal całego kraju. Na południowym wschodzie i południowym zachodzie, a także w centrum temperatura może osiągnąć nawet 36 stopni. Najchłodniej ma być na Pomorzu, do 28.
2: To są newsy na 11. Magda Tkaczyk, zapraszam. 3 osoby trafiły do szpitala po wypadku balonu w miejscowości Słupski Młyn w Kujawsko-Pomorskim. Kosz balonu zahaczył o drzewa, mówi oficer prasowy policji w Grudziądzu, starszy aspirant Łukasz Kowalczyk.
3: Pilot podjął decyzję o wyskoczeniu z około 2,5 metra wysokości z tego kosza, w wyniku czego ten mężczyzna doznał obrażeń. Następnie balon przyziemił i w tym momencie z kosza wypadły dwie pasażerki.
2: Pusty balon odleciał i ruszyła akcja jego poszukiwania. Z kolei w Warszawie ruszyła zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta. Będą zbierane do końca września. Potrzeba ich 132 tysięcy. A kierowcy będą potrzebowali głębiej sięgnąć do kieszeni, bo rosną ceny ropy na światowych rynkach i na stacjach paliw. Jak podało biuro Refleks, o 5 groszy za benzynę i 16 groszy za olej napędowy.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
0: To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania. Tylko muzyka.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No.
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kino Letnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają telewizja TVN, Party.pl, Polki.pl, Wizaż.pl i Meloradio. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
4: Kaufland jest!
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
7: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
8: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa, marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
11: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
12: Weź Ibuprom Zatoki.
11: Ibuprom Zatoki?
12: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
11: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowororek 30 mg. Radnie w celu zagrożenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Tak jak ból głowy, ból i niedorzeczność, zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Wyraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegający w bóle, będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super. Ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.
1: Kiedy potrzebujesz więcej energii,

0: Ptaki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to od Media, tanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 99.
6: Doskonale. Kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
10: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A banany luzem? Cena przed obniżką 6,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Marian, okazja jest.
14: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
13: Ale to mega okazja w Media Expert.
14: A nie, no to już wróciłem.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
16: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Do tego wszystkie bakalie Bacador. Również 2 plus 1 gratis. Oraz tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie produkty Silan. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki.

0: Pogoda.
1: Dziś najwięcej słońca będzie na południu i południowym wschodzie. Tam nie spodziewajcie się opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Po południu od zachodu do centrum kraju postępować będą przelotne opady deszczu. Miejscami można też spodziewać się burz. IMGW ostrzega przed upałem. W centrum temperatura może osiągnąć nawet 36 stopni.
2: To są newsy na 12. Magda Tkaczyk, zapraszam. Funkcjonariusze apelują o ostrożność podczas wypoczynku nad wodą. Utonęła kolejna osoba. To już 96 utonięć od początku czerwca. Tymczasem wiele osób może szukać ochłody nad wodą, bo zrobiło się upalnie. Alerty IMGW pierwszego stopnia są dla północy Warmii i Mazur oraz Podlasia, dla większości Polski drugiego stopnia, trzeciego dla południowo-zachodnich i południowo-wschodnich regionów kraju, gdzie będzie to nawet 36 stopni. Dlatego w wielu miastach pojawiły się kurtyny wodne, na przykład w Krakowie. Można też korzystać z bezpłatnej kranówki w beczkowozach, mówi Jan Machowski z krakowskiego ratusza.
3: Są i kubki jednorazowe, są też, można też sobie nalać tej wody do bidonu. Są też na terenie Krakowa pitniki, one są dobrze oznaczone na mapie Google'a.
2: A beczkowozy są m.in. pod Barbakanem i pod Wawelem.

programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Sunrise Festival w Meloradio. Przez cały weekend słuchaj relacji prosto z Kołobrzegu, a wieczorami wpadnij na prawdziwe

0: codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 19,99.
5: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem. Codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
6: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni. Złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A cytryny 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Recopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj!

0: Roty, dwa kefiry plus jeden za grosz. Miksuj jak chcesz. A do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie trzech. Cena przed obniżką 5,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 sztuki. W delikatesach Centrum.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność?
3: Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Castorama!
6: Teoria
4: i praktyka.
6: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
4: Trawnik, kwiaty?
6: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
7: Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiysk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wiysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
3: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
0: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: ING to twój asystent, który odpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Inaczej futryna na 10 liter.
7: Ościeżnica.
6: A teraz na 3. Tam są drzwi.
7: Vox.
8: Vox. Tam są drzwi.
9: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, od

0: To są newsy na 13. Magda Tkaczyk, zapraszam. Polski resort dyplomacji ostrzega wypoczywających, ale też lecących do Grecji przed pożarami na wyspach, m.in. na Krecie, Paros i Lesbos. Służby greckie alerty turystom przekazują na telefony. Tymczasem w Polsce są alerty przed upałem dla większości kraju drugiego stopnia, trzeciego dla południowo-zachodnich i południowo-wschodnich regionów, gdzie będzie nawet do 36-37 stopni w cieniu. Przed upałem w górach ostrzegają toprowcy. W ostatnich dniach pod szczytem Rysów z powodu zawału serca zmarły dwie osoby. Bo choć wysoko w górach jest nieco chłodniej, to ryzyko odwodnienia i udaru cieplnego dużo większe, przypomina Rafał Kubacki z Topru.
1: O ile w ciepłe dni do tych 3 litrów pijemy na nizinach, to ta wartość w górach jest przynajmniej ma ten mnożnik przez 1,5. Trzeba dużo pić i mieć zapas wody.
0: Upał nie odstrasza jednak turystów i na tatrzańskich szlakach tłumy.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno. A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
2: Weź Ibuprom Zatoki.
1: Ibuprom Zatoki?
2: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
1: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu zapobiegania objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność zapach obocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegający z bólem, będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzedzaj.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
1: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
2: Oh my God.
1: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
3: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
4: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
0: O reklamie. Meloradio Kielce na 103.9 FM.

0: Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama. Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają telewizja TVN, miesięcznik Kino i Meloradio. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
5: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to odlewia tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 99.
5: Doskonale. Kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Znowu niespodzianka?
9: Teraz w aplikacji Rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rozpan.pl, regulaminy.
11: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. A prosto z lady tradycyjnej, szynka wieprzowa bez kości. 9,99 za kilogram. Do tego wszystkie produkty Madero. 2+1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie.
12: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
13: Oh my God.
12: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
15: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 km, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
16: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marché. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
17: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
18: Castorama. Teoria
19: i praktyka.
18: W teorii do remontu potrzebna jest siła.
19: A w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Masz pomysł na startup, ale nie wiesz jak zacząć. 24 sierpnia w Rynie na Mazurach rusza dwudniowe wydarzenie Parpe Future Camp. To nie jest kolejna konferencja, to praktyczne forum doświadczeń przeznaczone dla młodych innowatorów. Jesteś studentem? Budujesz pierwszy projekt. To właśnie u nas sprawdzisz z praktykami, co naprawdę działa na rynku. Dołącz do społeczności Campu w social mediach i zobacz szczegóły na parp.gov.pl. Parpe Future Camp. Nie bądź widzem, bądź founderem swojej przyszłości.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.

0: To są newsy na 14. Magda Tkaczyk, zapraszam. Link do poradnika bezpieczeństwa przeciążył rządowe strony. To wynik dużego zainteresowania po tym, jak obywatele otrzymali SMS-y RCB z internetowym adresem. W poradniku są informacje o sygnałach alarmowych oraz jak się zachować w kryzysowych sytuacjach. Z kolei w niektórych miejscach w Polsce przez upały kryzys z wodą, na przykład w Bestwinie na Śląsku, bo choć gmina ma środki na modernizację wodociągów, to nie rozwiąże problemu, mówi wójt Grzegorz Boboń.
1: Nasza spółka również prowadzi odwierty, także kolejne studnie się pojawią.
0: Na razie jest apel o oszczędzanie wody. Jest też ostrzeżenie przed utrudnieniami w ruchu we Warszawie, bo już dziś pierwsze obchody 82. rocznicy wybuchu powstania. Będą za 4 godziny, najpierw w Katedrze Wojska Polskiego, potem przed pomnikiem Powstania Warszawskiego.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: fight w Meloradiu z Igą Dudziuk.
1: No dzień dobry, mamy piąteczek.
2: Wakacje są, słuchajcie, gorące i ze mną dzisiaj jest Blanka, hej.
1: Hej.
2: Przygotowałam krótką piosenkę na twoją cześć.
1: Oh my god, naprawdę?
2: Tak, 3-4. Blanka jest aha, aha, gorąca, aha, aha.
1: Blanka jest, jeszcze raz.
2: Aha, aha.
1: Gorąca, aha, aha.
2: Mam to w
1: bardzo
2: moim
1: mi się
2: paluszku.
1: Podoba.
2: Ty jesteś jak taka polska Shakira, wiesz?
1: Oh my god, dziękuję.
2: A czemu ty do mnie przyszłaś dzisiaj?
1: Bo ja cię lubię.
2: O!
1: Dlatego.
2: Ale też wydajesz chyba jakiś numer.
1: No to też.
2: Taki dodatek.
1: Dodatek, słuchajcie, jest taki, że dzisiaj premiera mojego najnowszego singla z Fifą na oficjalne Mistrzostwa Świata U20 kobiet.
2: Jej!
1: Pod tytułem Yeah, yeah, yo.
2: Yeah, yeah, yo.
1: Yeah, yeah, yo.
2: Yeah, yeah, yo.
1: Wszyscy yeah, yeah, yo.
2: Wszyscy potrafią. Yeah, yeah, yo. Zagramy to nowość w tej godzinie, ale najpierw chyba trochę poszprychamy. Iga Blanka. Cześć, witajcie. Freak

0: Layload jest to moim dzisiejszym gościem we Freak Fajcie. Jest jedyna i niepowtarzalna bejba. Blanka, są wakacje, więc ja muszę się ciebie o to zapytać. Co ty robisz w te wakacje? Jakie plany i przede wszystkim jakie muzyczne plany?
1: Ja pracuję.
0: Nie.
1: Naprawdę, ja nie byłam na urlopie.
0: Nie.
1: Tak.
0: No i czemu?
1: Ja nie mogę, ja mam tyle, słuchajcie, rzeczy do zrobienia, aha, że ja nie śpię po nocach i pracuję. Może mi się uda w sierpniu gdzieś polecieć, zabrać rodzinkę na jakieś szybkie wakacje między koncertami.
0: Oczywiście, bo ty jesteś
1: 5 dni.
0: Człowiekiem pracy.
1: Tak, ale ja to kocham, wiecie.
0: A my kochamy ciebie i do rozmowy wracamy już za moment. Fly high, to Tobi Romeo w Melo.

0: tsunami. To się przyda każdemu z nas. Są takie, słuchajcie, upały. Uch. A u nas w studiu Meloradia w dalszym ciągu nasza bejba. To mój dzisiejszy gość we Freak Fajcie.
1: Blanka, ty jesteś taka girl power jak ja, moim zdaniem.
2: Tak.
1: Tak.
2: Tak.
1: Oczywiście, że tak.
2: Tak.
1: I powiedz mi, co jest najważniejsze dla ciebie w przyjaźni damsko-damskiej?
2: Wsparcie, okay. I zdecydowanie, żeby to nie było interesowne.
1: Zgadzam się z tobą, tak. Jak najbardziej. Mhm. Bo ty zawsze tak wspierasz te dziewczyny, moim zdaniem.
2: Tak, ja też czuję duże wsparcie od dziewczyn. Mhm. Więc uważam, że to jest bardzo ważne i powinniśmy się wspierać.
1: Jakie piękne słowa. I my już za moment, jeszcze w tej godzinie zagramy Blanka, twój najnowszy singiel. Zostańcie z nami. Vin, Gibbs, podkręcamy tempo. Heaven is a Pleasant Earth, WW, to gramy już za chwilę. Listen, when it, when it's

0: i Kygo w Meloradiu.
1: A jeszcze w tej godzinie zagramy twój kawałek. Czy ty się cieszysz?
2: Yes, bardzo się cieszę!
1: Ten głos to oczywiście Blanka, a jejejo to usłyszycie premierowo u nas we Freakfajcie w Meloradiu już za parę chwil.
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
6: Vox.
7: Vox. Tam są drzwi.
8: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: Error, Natalia Nykiel. A Blanka to mój dzisiejszy gość we Freak Fajcie, piosenkarka o wielu talentach. Przyszła tu nie z byle czym. Kochani, nadszedł ten moment, 30 sekund dla Blanki, to czas dla ciebie, opowiadaj, o czym jest numer.
1: Oh my god, 30 sekund aż? Dobra, słuchajcie.
0: Czas start.
1: No to lecimy. Numer jest o tym, że to jest girl power anthem, tak jak wcześniej mówiłaś. I to jest numer o tym, żeby się wspierać, żeby tworzyć jedność. Dziewczyny, to jest dla młodych dziewczyn, dla młodych piłkarek, dla młodych fanek, dla młodych fanów również. Natomiast ten numer mówi o tym, że kobiecość jest piękna, że siła jest w nas i dziewczyny są w stanie zawładnąć światem.
0: Ja mam czary.
1: To dobre. Ja też.
0: Zapowiadasz teraz swój kawałek?
1: Tak jest. Słuchajcie, przed wami mój najnowszy singiel Yeah, Yeah, Yo, czyli kolaboracja z Fifą na tegoroczne Mistrzostwa Świata Kobiet.
0: No to dajemy głośniej. Yeah, yeah, yo, Blanka, FIFA Sound, let's go!
2: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: to Fate, Alan Walker, Ava Max. Blanka poleciała dalej, a jej najnowszy singiel Yo już śmiga. Dzięki, Blanka, uwielbiam cię, dziewczyno. Obserwujcie nasze social media, bo w ogóle to nasza ekipa jest w Kołobrzegu.
1: A już o 15 zagramy
0: Repeat It, Martin Garrix, Ed Sheeran. Na Sunrise Festival. Dobrze słyszycie. A ten numer zagramy wam punktualnie o 15, kiedy inni będą gadać.

promocja. Sunrise Festival w Meloradio. Przez cały weekend słuchaj relacji prosto z Kołobrzegu, a wieczorami wpadnij na prawdziwe, dobre Melo. Zagrają sami najlepsi. Sam

0: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
2: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
8: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
11: Mamy to odlewia, tanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 99.
10: Doskonale. Kupujemy.
12: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
14: Fruktos, czyli owoce. Bierzemy?
15: Bierzemy.
13: Buen provecho.
15: A to co?
14: No, owoce, ale morza.
16: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
17: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
18: Pani Celinka wie, co jest super.
19: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
18: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 6 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego, Kastąd takie dobre, 8,49 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. Kaufland.
20: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
21: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj. Już od 12,99 za sztukę lub opakowanie. A zeszyty A5, 60 kartek, różne rodzaje? Już od 99 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania Pentel. Jedynie 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
22: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
23: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej, tylko 11,99 za kilogram.
24: Lidl, to się opłaca.
25: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Po reklamie.
2: Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM.
3: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
4: Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa będą w niedzielę 27 września. Taką decyzję ogłosił premier Donald Tusk. Wakacje już na półmetku, tłok na szlakach, pełne hotele i pensjonaty. Tak jest na przykład w Zakopanem, mówi Gazina Maria Kukuc-Frączysta.
15: Jest trochę gości z Nadmorza, jest trochę gości z Mazur, mamy bardzo dużo ze Śląska.
26: To są jeszcze jakieś wolne miejsca u pani?
15: Pewnie coś się znajdzie.
4: Ceny noclegów w Zakopanem są średnio o 15% wyższe niż rok temu. A jeśli jesteście w Warszawie i chcecie odwiedzić ZON, no to nie zobaczycie goryli. Powodem jest upał i awaria klimatyzacji w ich pomieszczeniu. Goryle będą niedostępne dla zwiedzających do odwołania.
27: Sponsorem programu jest organizator wakacji All Inclusive. Biuro Podróży TUI.
3: I mamy godzinę 15. Słuchacie Freak Fightu. Obiecuję wam, że w tej godzinie będzie na bogato. I to dosłownie. Repeated Martin Garrix, Ed Sheeran. Tak zaczynamy.

Znowu powiesz, że... Sobel, Francis, Dims, kochasz w Meloradiu. A ja wiem, co wy mi się, drogie, kochacie. Kochacie Anię Lewandowską. Infekcja kontra Ania Lewandowska 2-1 dla Ani. Brawo! Woo! Anka pochwaliła się na swoich social mediach, że dochodzi do zdrowia, wypiła tę imbirówkę czy jakoś tak i to wszystko pomogło. No dzięki, Anka. Jest to super news. W końcu to nie jest tak, że inni ludzie też bywają przeziębieni. No, gracy. A za moment natomiast ktoś się uśmiechnie i to bardzo szeroko.

0: Calvin Harris, Florence Welch, Sweet Nothing. Tak brzmią wakacje.
1: Szybka kasa na weekend w Meloradio.
0: A tak brzmi radość. Zbliża się weekend, a to oznacza, że przede mną na stole leży 500 zł, dlatego dzwonię do Patty, która weszła na meloradio.pl. Patrycja ma 5 sygnałów na odebranie telefonu ode mnie. Oby to się wydarzyło.
2: Tak, słucham.
0: Cześć Patty, Iga z Meloradia.
2: Cześć, cześć.
0: Gdzie cię zastałam w ten piękny, upalny dzień?
2: No już jestem po pracy i szykuję się na wyjazd.
0: Wow, cóż to za wyjazd, opowiadaj.
2: Spędzę go w naszej stolicy razem z moją przyjaciółką.
0: I to na to ci potrzebne 500 zł od Melo?
2: Myślę, że na pewno się nigdzie nie zagubią.
0: Okej, okay, a coś jeszcze planujecie fajnego zrobić?
2: Tak, oczywiście. Mamy tutaj w planach jakby uczcić naszą rocznicę przyjaźni.
0: Wow.
2: Więc myślę, że tutaj atrakcji mamy sporo. Wybieramy się do słodkiego muzeum, ale i też chcemy rzeczywiście tą stolicę zwiedzić jak najbardziej się da.
0: A ile lat trwa ten wasz związek?
2: Nasz związek trwa od 6 lat. Ale
0: mega.
2: Oczywiście śmiejemy się, że jesteśmy jak dwie siostry, ale z obcych mam.
0: I tym pięknym akcentem, kochana, kasa ląduje już u ciebie, możesz biec do bankomatu.
2: Super, bardzo się cieszę.
0: My też.
1: Szybka kasa na weekend w Meloradio.
0: Ależ to było wzruszające, dlatego zagram wam już teraz Save My Love, Kygo, Khalid Griffin. Tak podkręcamy tempo we Freak Fighcie.

0: Nicholas Trips, Hard to be Humble w Maloradiu. Za parę chwil porozmawiamy o pewnej parze, której nikt nigdy by nie połączył. A jednak.
1: Sponsorem programu był organizator wakacji All Inclusive. Biuro Podróży TUI. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
2: Są tacy, którzy mówią, że do trzech razy sztuka. Czy uda się tak Lumixowi? Jego wersja hitu

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
5: Oh my God.
4: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Świeży tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
8: O, mechanik idzie.
9: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
10: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
11: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
12: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
14: O.
13: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: O, a o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak.
15: A jak lemoniadę?
13: No też.
14: To poprosimy.
13: Ale co?
15: Wszystko.
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
16: Castorama.
17: Teoria
18: i praktyka.
17: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
18: Trawnik, kwiaty?
17: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
20: Nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Brico Marché mamy. Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Eko Śnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
21: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Sunrise Festival w Meloradio. Przez cały weekend słuchaj relacji prosto z Kołobrzegu, a wieczorami wpadnij na prawdziwe.

0: się jak
1: Santa Cruz, ekipa modelki i przyjaciele. A propos przyjaźni, to Julia Wieniawa, czyli topowa polska influencerka, modelka, tancerka, piosenkarka, przedsiębiorczyni oraz, no to chyba tyle, wystąpi z Andreą Bocelli, z tym bardzo znanym śpiewakiem operowym. I tak się tutaj zastanawiamy w ekipie, co mogłaby zaśpiewać, i to jest moja propozycja.

0: Ocean House, Melo Radio. Tak podkręcamy tempo.
1: A już o 16 zagramy
0: Beauty and a Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj. Tak wam cudownie zagramy punktualnie o 16.

0: cię. Reklama. Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
1: Do soboty z kartą Moja Biedronka sześciopaki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
8: Ten słoń naprawdę pływa!
9: Tak, i to lepiej niż ja.
10: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 65 zł.
11: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
14: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
13: Bierzemy. Buen provecho.
15: A to co?
14: No, owoce, ale morza.
16: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
17: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
18: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
19: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
18: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni $0,99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A cytryny 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Inaczej futryna na 10 liter.
21: Ościeżnica.
20: A teraz na 3. Tam są drzwi.
21: Vox.
22: Vox. Tam są drzwi.
23: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
24: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 31 lipca do soboty 1 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 3 do 5 sierpnia przy zakupach za minimum 199 zł. Limit: 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
10: Po reklamie.

0: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radia. Ula Harciarek on the mic.
1: Kolejne przechwycenie rosyjskiego samolotu rozpoznawczego nad Bałtykiem. Jak informuje minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. A tymczasem nasze MSZ wezwało ambasadora Rosji. To w związku z rakietą, która wczoraj uderzyła w terytorium Polski. Na koniec zmieniamy temat. Wypad nad wodę jak najbardziej, ale jeśli wybieracie pociąg, to pamiętajcie, że nie wszystko w nim się zmieści. Pomysły niektórych pasażerów zaskakują, mówi Bartłomiej Wnuk z Kolei Śląskich.
2: Pasażerowie próbowali wnieść do jednego z pociągów Kolei Śląskich dwa kajaki. Przewóz kajaków oczywiście nie jest możliwy.
1: Do pociągu możemy zabrać spakowany namiot, rower czy duży plecak.
0: Ale co, źle, że kajaki ktoś chciał wziąć?
1: To chyba nie najlepiej.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: I mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu i zapraszam Was na wspólne spanie. Tak, dobrze słyszycie. Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj. Zajrzymy też, co tam się dzieje w Kołobrzegu.

Liza Opryska, On The Move w Meloradiu. Od 2 do 5 minut tyle trwa idealna drzemka wyzboczuszki, moje kochane. Ludzie mądrzejsi ode mnie mówią, że tego typu spanie jest zalecane po zarwanej nocce i nazywa się mikrodrzemka. Nie wiem jak u was, u mnie zwykle te drzemki wyglądają tak, że się kładę, a potem po przebudzeniu nie wiem, która godzina, jaki dzień, a nawet jaki mamy rok. Karnawał, Gibbs, PZ, For Money to za chwilę i za chwilę również połączymy się z Mikołajem i Piotrkiem, który pojechali na Sunrise Festival w Kołobrzegu.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu

0: 17 po 16.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Jest to mój ulubiony dźwięk. Zbieraliśmy wasze zgłoszenia, fotki, filmiki, dodawaliście na meloradio.pl, a my wysłaliśmy was na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Piotrula, Miki są już na miejscu. Siemanko.
2: Siemano.
0: Piotruś.
2: Siema, siema Iga, siema ludzie.
0: Kogo zaprosiłeś do przyczepy, bo słyszałam, że tam śpisz.
2: Tak, to jest wspaniała przygoda życia po prostu. Postanowiłem przyjechać tutaj kamperem. Wow. Zaprosiłem tam swoją bardzo bliską paczkę i oprócz tego, że będziemy opowiadać wam o tym, co tu się dzieje, żebyście mogli poczuć Sunrise Festival tam, gdzie dzisiaj jesteście, to jeszcze też mam nadzieję, że sam poczuję to na własnej skórze.
0: A Mikołaj, ile ty już dziewczyn wyrywałeś?
3: Świetne pytanie, Iga.
0: Dzięki.
3: Wszystkie.
0: Naprawdę?
3: Tak, to już nie ma już samotnych.
2: Iga, czekaj. To tak. My też mamy do ciebie pytanie.
0: Ojej.
2: Niebieski czy czerwony? Wybieraj kolor.
0: Czerwony.
2: Czerwony, czyli Red Stage. Główna scena, która jest naprawdę imponująca. Przed momentem byliśmy tam z Mikołajem. Wygląda genialnie.
0: Wow.
2: Naprawdę to jest ta scena, na której będziemy bawić się przy muzyce Skutera, przy muzyce wielkich gwiazd światowej sceny klubowej przez najbliższe 3 dni. Nie wierzę, że tu jestem.
0: Naprawdę?
3: No ja też, ale powiem ci, że jestem zaskoczony, że nie wierzysz, bo nie jesteś tu pierwszy raz. Ja jestem pierwszy raz, ale wydaje mi się, że będziemy się bawić tak samo dobrze.
2: Naprzeciwko nas dodam jeszcze tylko szybciutko, że jest bardzo ładne miejsce, o którym też chętnie byśmy wam popowiadali, ale no niestety obowiązuje nas ustawa o wychowaniu w trzeźwości, więc nie będziemy o tym rozmawiać.
3: Jakiś facet chodzi taki w kapeluszu.
0: No dobra, chłopcy, to wy się bawcie dobrze. To wszystko jest do zobaczenia na naszych social mediach.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Bibi Rexa, Faithless, New Religion. Tak podkręcamy tempo. Sam Sane i Felix Sien, to gramy już za chwilę.

0: Kochamy ten kawałek. Bizarre, Madonna, Martin Garrix. Słuchacie Freak Fightu w Meloradiu? A jeszcze w tej godzinie sprawdzimy najcenniejsze kobiece marki osobiste w kategorii media, kultura i sztuka.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na Media Expert.pl.

0: Przed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A polskie pieczarki, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie 4,99. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Już teraz nowy Samsung Galaxy z serii Z w przedsprzedaży w MediaMarkt. Zyskaj łącznie nawet do 5926 zł i kupuj w 40 ratach 0%. RRSO 0%. MediaMarkt.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność?
8: Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.

0: Usher, More w Melo Radio. Sprawdzamy ranking najcenniejszych kobiecych marek osobistych w tym roku. Ponad 200 milionów złotych jest warta o ta pani.
1: U mnie u fukiera, pysznie jedz. Goloneczka też, przyjdź i wiedz. U mnie u fukiera, pysznie jedz.
0: Magda Gessler, to ona jest najcenniejszą kobiecą marką osobistą tego roku. How does it feel?

0: Alabama ten, tak podkręcamy tempo w Meloradiu.
1: A już o 17 zagramy.
0: Pukaj, Liwka, Enklawa chce więcej.
2: Jeśli trwałoby to wiecie,
0: kiedy inni będą gadać, my zagramy ten numer punktualnie o 17.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na naprawę mojego roweru. Zepsuło mi się koło.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą bardzo do ciebie. Dziękuję. Taka szybka kasa trafia prosto do ciebie.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
0: taniej masz. O reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Co jest grane w Kielcach?
1: Kamil Bekier. Zaczynamy od tanecznej propozycji prosto z nad Jeziora Tarnobrzeskiego. W sobotę o 19:00 restauracja Leoncino zaprasza na potańcówkę pod gwiazdami. Będzie muzyka, parkiet i okazja, by sprawdzić, czy nogi pamiętają jeszcze taneczne kroki. Impreza odbędzie się przy ulicy Żeglarskiej 2B. Co powiecie na powrót do świata klasycznych gier? Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach zaprasza na wystawę Oldschoolowe gry wideo, którą można oglądać do 30 sierpnia. Na miejscu czekają kultowe konsole i komputery, m.in. Commodore, Nintendo czy unikatowy Vectrex. Na koniec przypominam, że do Kielc wraca Kino pod Chmurką. Jutro na dziedzińcu Wojewódzkiego Domu Kultury rusza 6 sezon kina letniego z klimatem. Na widzów czeka 90 leżaków i wieczorne seanse pod gołym niebem. Projekcje potrwają do 30 sierpnia.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
3: Paliwo cały czas drożeje. W przyszłym tygodniu więcej zapłacimy za diesla, tak prognozuje portal epetrol.pl, ale jest szansa, że wyhamują podwyżki cen benzyny. Zostajemy na drogach. Trwające upały nie wstrzymują drogowych inwestycji, zapewnia Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: Sama wysoka temperatura nie zatrzymuje prac. Podczas układania nawierzchni mieszanka asfaltowa i tak ma bardzo wysoką temperaturę, w zależności od technologii od około 100 do nawet 180 stopni Celsjusza.
3: Dla drogowców znacznie większym problemem są opady deszczu. Na koniec o filmowej perełce, a na taką zapowiada się nowy film z Johnnym Deppem. Aktor wcieli się w Scrooge'a w nowej wersji opowieści wigilijnej. Do sieci trafił już zwiastun.
0: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
2: I mamy 17. Słuchacie Freak Fightu. Jak codziennie przyda się WhatsApp Meloradia. Odnośnik znajdziemy na meloradio.pl. Będę przyjmować od Was głosówki, bo mam pytanie. Chcę więcej Fuka i Liwka, to na start.
5: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Fede Legrand, Rhythm of the Night w Meloradiu. 12 po 17, a teraz mam do was pytanie, drodzy słuchacze, co można robić na urlopie na literkę S? Jestem ciekawa waszych odpowiedzi, bo można spać na przykład cały urlop, odsypiać tę ciężką pracę, którą wykonujecie przez cały rok. Czekam na głosówki od was. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Co można robić na urlopie na literę S? A już teraz One Kiss, Calvin Harris, Dua Lipa. Krążą plotki, że jesienią Dua Lipa wyda nowy krążek. Słuchajcie, wyczekujcie.

0: w Meloradiu. Co można robić na urlopie, na literę S, Kuba?
1: Można snuć plany na kolejne wakacje.
0: Często tak robię, słuchajcie, bardzo często. Według Damiana, co można robić na urlopie na literę S?
2: Surfując na supie, można słuchać superstacji Meloradio.
0: I to jest prawidłowa odpowiedź, jedyna prawidłowa odpowiedź na szóstkę. Jeżeli wy chcecie się podzielić waszymi myślami, co można robić na urlopie na literę S, to serdecznie was do tego zachęcam. Głosówki nagrywamy na WhatsAppie Meloradia, a odnośnik na naszej stronie meloradio.pl.

0: powie w wakacji. Whisper, Joel Corey w Meloradiu. Sprawdzamy, co można robić na urlopie na literę S. Kacper?
1: Co można robić na urlopie na literę S? No odpowiedź jest tylko jedna. Słuchać Meloradio.
0: Jak wy nam słodzicie. Czekamy na wasze odpowiedzi, na wasze głosówki. WhatsApp Meloradia, odnośnik meloradio.pl.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Bufet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. Psibufet.pl.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
0: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
0: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Inaczej futryna na 10 litrów.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Vox. Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
8: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają Telewizja TVN, Wirtualna Polska, Filmweb, Viva i Meloradio. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
9: Masz pomysł na startup, ale nie wiesz jak zacząć. 24 sierpnia w Rynie na Mazurach rusza dwudniowe wydarzenie PARP Future Camp. To nie jest kolejna konferencja. To praktyczne forum doświadczeń przeznaczone dla młodych innowatorów. Jesteś studentem? Budujesz pierwszy projekt? To właśnie u nas sprawdzisz z praktykami, co naprawdę działa na rynku. Dołącz do społeczności Campu w social mediach i zobacz szczegóły na parp.gov.pl. PARP Future Camp. Nie bądź widzem, bądź founderem swojej przyszłości.
10: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Media Expert.
0: Po reklamie.

0: Sugar, Robin Schulz. Od razu mi się jakoś miło na serduszku zrobiło. A my sprawdzamy, co można robić na urlopie na literę S. Tomasz?
1: Można siorbać, jedząc soczystego arbuza.
0: Ależ ty to pięknie powiedziałeś, siorbać, jedząc soczystego arbuza. Utożsamiam się z tym bardzo mocno. Marcinku, co według ciebie można robić na literę S?
2: Serwować sobie soczyste smakołyki.
0: Soczyste smakołyki? Brzmi idealnie. To ja może sobie zaserwuję taki smakołyk, a wam zaserwuję taki muzyczny smakołyk. Destiny, Alesso, Sasha. To teraz we Freak Fighty.

0: Ja mam pytanie.
1: Słucham
0: cię. Czy ty na swoim urlopie będziesz robiła tańcz, tańcz, tańcz?
1: Będę tańczyć, słuchajcie, bo Oluś ma rację, idę na urlop.
0: Właśnie. A co będziesz robiła na swoim urlopie na literę S? Takie pytanie, wiesz.
1: Tak, właśnie
0: kontrolne.
1: To. Tak właśnie to, o czym pomyślałeś.
0: A, dobrze. Okej, nie ma 22, nieważne. Ale 18 za to zaraz, a to jest chyba jeszcze lepsza wiadomość,
1: tak,
0: bo odpalamy 30 Meloradia.
1: Zrobimy ją razem?
0: Nie idziesz jeszcze na urlop.
1: Dobra, to jeszcze chwila.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być Twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla Ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
0: Po reklamie.

0: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
1: Jeśli wybieracie się do Grecji, to ten news jest dla was. Płoną tam lasy. Trudna sytuacja jest zwłaszcza na Krecie, mówi Polka mieszkająca na wyspie Magdalena Tokarska.
2: W tym regionie, gdzie ten pożar jest, to jest głównie tak zwana kreteńska frygana. No oczywiście mnóstwo gajów oliwnych, wszystkie właściwie w tym momencie mówi się, że ich nie ma już w tym rejonie.
1: Nasze MSZ ostrzega przed wyjazdami w najbardziej zagrożone rejony Grecji. No i coś dla kredytobiorców, po wakacjach stopy procentowe raczej nie spadną. Tak prognozują ekonomiści. Ich zdaniem obniżki możliwe są dopiero w przyszłym roku. A na koniec USA, tam szał na okolicznościowe paszporty z Donaldem Trumpem. Pierwsze 40 tysięcy egzemplarzy rozchodzi się błyskawicznie, dlatego zdecydowano dodrukować dodatkowe ćwierć miliona.
0: Iga, bierzemy taki? Tobie na urlop się może przydać.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Turn it up. 30 Meloradia.
4: Wow.
5: Odliczamy wasze ulubione numery.
0: Muszę chyba Maćka przeprosić, naszego lektora. On to robi zdecydowanie lepiej.
4: Ale my to zrobiliśmy oryginalnie.
0: A to prawda, tego nam zabrać nie można. 18 na zegarach jest piątek, piąteczek, piątunie.
4: To jest nasz ulubiony dzień tygodnia.
0: Bardzo, zdecydowanie twój i ten piątek taki wyjątkowy.
4: Oj, bo tak.
0: Czemu ty idziesz na urlop? Ty jeszcze nie idziesz na urlop.
4: Myszko, idę na 2 tygodnie.
0: Nie, bo idziesz dopiero w niedzielę po 18.
4: A, ty dobrze mówisz, dobrze prawisz.
0: Widzisz, gdybym ci nie przypomniał, to byś do pracy nie przyszła. Nieładnie, nieładnie. A nasz szef może słucha.
4: No właśnie.
0: No to co, lecimy z 30 Meloradia. Tak. Miejsce 30 to może powiem ja, tak żeby nie było, że nic nie robię. Kaigo, Khalid, Griffin, Save My Love.
4: O.
0: I to właśnie ten numer na miejscu 30, Miga 29, bo to zupełna
4: My
0: nowość.
4: My Place, Josh Baker.
0: I to pierwszy raz w 30.
4: Wow. Ej.
0: Czuć wakacje, nie? A teraz tak dla odmiany numer, który jest w 30 już naprawdę masę tygodni, ale cały czas się trzyma. All the time, John Summit, The Chainsmokers. No to żeby życie miało smaczek, to teraz kolejna nowość. Druga.
4: Jezus.
0: Druga z, już tak szybko patrzę, dwóch, które mamy.
4: Wow.
0: W 30 Meloradia w tym tygodniu. Szybko się z nimi rozprawiliśmy. White 2115 i to coś. No to co, buziaki i gadajesz?
4: Buziaki, papa.
0: No właśnie.
5: 30 Meloradia. Odliczamy najlepsze hity tego tygodnia.
6: Piszę do ciebie, śpisz.

Ach, ten język ciała, on czasami więcej niż słowa potrafi. Buddy Talk, Kale Farben i René Miller w Meloradiu, w 30 Meloradia. Waszej liście hitów to miejsce 25 w tym tygodniu. A historia tego kawałka pokazuje, że warto mieć znajomości, no bo René Miller bardzo często pisał teksty dla Ale Farben.

0: Prawda?
1: Oglądała tę rolkę 15 tysięcy razy.
0: Nie, tak dużo nie.
1: Dobra, 14 tysięcy razy i zachwycała się tym, jak to pięknie wygląda, no bo Alok grał na Tomorrowland, zabrał tam swoją wybrankę życiową, napisał 2 serca, 1 vibe, no i to perfekcyjnie oddaje to, jak ta rolka wygląda. Miłość jest piękna, prawda?
0: Prawda, mam ciary.
1: Piękny jest też Alok, piękna jest jego partnerka, no to wszystko prawda. Się tutaj zgadza, ale tutaj Alok takiej małej zdrady dokonał, bo razem z J-Lo nagrał numer Everything's Fine, ale to wyszło, bo to miejsce 24.

0: Tak brzmi Weekend. Milki i David Guetta. Tyry, tyry, ty, ty. Tak można podśpiewywać. A jest takie jedno miejsce w Polsce, które dziś będzie naprawdę bardzo głośne.
1: Sunrise Festival z Melo Radio.
0: A najbardziej to chyba będzie słuchać tych dwóch ancymonków, których wysłaliśmy na Sunrise Festival. No już są gotowi. Piotr Poka, nasz Miki też jest na miejscu w Kołobrzegu. Siemano, panowie.
2: Siema, siema.
3: Siema, siema, siema. Słuchajcie, właśnie wystartowała White Stage. Myśleliśmy, że zdążymy z wami pogadać, zanim ruszy Blue Stage, ale właśnie przed momentem poszło intro i zaczyna się set pierwszego artysty. Robi się coraz głośniej. Mówiąc krótko, ludzie, zaczynamy!
0: Mikołaj, jak twoje pierwsze wrażenia po wejściu na Sunrise Festival?
2: Powiem ci, że robi to wrażenie, bo wchodzisz i widzisz od razu jeszcze przed bramkami ten ogromny Red Stage, który oczywiście jest sceną główną. Tam dzisiaj sety zaczynają się o 20:00, będzie otwarcie Red Stage, The M otwiera, czyli dobrze nam znany Daniel Majewski, między innymi z Festiwalandu oczywiście. Słuchacze Melo na pewno bardzo dobrze kojarzą, no ale tutaj już dzieje się impreza. Ludzie są, zaczynamy sety i będziemy się bawić do rana.
3: Biała scena to chaosy, czarna mocniejsze uderzenie, hardstyle na żółtej pięknej scenie. Obok odwracam się o 180 stopni, tu trensy, no i oczywiście headlinerzy na wielkiej czerwonej scenie. Jeżeli jeszcze nie zdecydowaliście, pakujcie się w samochody, na rowery, hulajnogi, cokolwiek i dawać na podczele!
0: No właśnie, na podczele podobno najlepiej tą hulajnogą dojechać, więc to jest sprawdzony patencik. Piotruś mi go sprzedał wcześniej. Panowie, tak ile kroków planujecie nastukać dzisiaj?
2: No tak z 20 000?
3: Ja planuję skoczyć za chwilę Mikołajowi na plecy, więc ani jednego.
0: I to jest plan. Dzięki, panowie. Za godzinę znowu się z wami łączymy. A teraz łączymy się z tym, co na miejscu 22 w 30 Meloradia. Kitsch Creek i Good Genug.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.

0: Ten numer rządzi TikTokiem, no i zaczyna też rządzić w 30 Meloradia. Kitch Creek i Good Genug, miejsce 22 w tym tygodniu, a teraz czas na jedną z naszych nowości, no bo piątki to oczywiście dni muzycznych premier. No i teraz czas na gościa, który rozgrzał nas w zeszłym tygodniu w trakcie Tomorrowland, no i też na scenie wystąpił razem z tą panią, z którą nagrał zupełnie nowy singiel. Armin van Buuren, a razem z nim Sasha, to Everlasting.
1: Najlepszy drop. Go! Nowych hitów w

0: a razem z nim Madonna. To Bizarre w Meloradiu. Miejsce 20, no i mam nadzieję, że ten numer będzie coraz wyżej i wyżej, bo jest naprawdę fenomenalny. A tak swoją drogą, to wiecie, ile lat ma Madonna? Bardzo proszę.
1: 6-7.
0: Nie no, ma 18 oczywiście. Jakby nie było. Brzmi cały czas bardzo młodo i bardzo świeżo. Miejsce 20 za nami, a za chwilę miejsce 19 i dziewczyny, które no, po prostu płyną razem z latem, tak jak robią to co roku. Letniaczków nam dostarczają bardzo dużo. Modelki i Włodarski, Lubię Cię jak lato. To miejsce 19 w tym tygodniu.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2790 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Świeży tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Inaczej futryna na 10 liter.
10: Ościeżnica.
9: A teraz na 3. Tam są drzwi.
10: Vox.
11: Vox. Tam są drzwi.
12: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Jeden z hitów tej wiosny i tego lata, Magnetic Webauza w Meloradiu. To miejsce 18 w tym tygodniu. Wysłuchacie 30 Meloradia, mamy piątek, a jak piątek, no to oczywiście kolejna nowość, która przed nami, która, no tak chyba mogę to powiedzieć, że swoją światową premierę miała na tegorocznym Tomorrowland. A tegoroczny Tomorrowland mogliście usłyszeć na antenie Meloradia, no bo tam panowie z grupy Swedish House Mafia grali, no więc można powiedzieć, że u nas usłyszeliście go już przed wszystkimi. No i teraz gramy go w wersji takiej oryginalnej. Swedish House Mafia i Lee Klee. Happiness is so sad. To premiera w Meloradiu.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Bibi Rexa i David Guetta to Sad Girls. Miejsce 15 w tym tygodniu w 30 Meloradia. Bibi krąży po świecie. Wstawiła na swojego Instagrama, że między innymi dziś o godzinie 3.11 nad ranem była na lotnisku, no i udawała się do Amsterdamu. No to trzymamy kciuki, żeby w końcu też zawitała do Polski. Przydałoby się. Na razie zawitała do 30 Melo na 15. A za chwilę wybije 19, no i odliczamy dalej.

Sunrise Festival w Meloradio. Przez cały weekend słuchaj relacji prosto z Kołobrzegu, a wieczorami wpadnij na prawdziwe dobre melo. Zagrają sami najlepsi: Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto oraz Armin Van Buuren, Rehab,

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: O reklamie. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Trzydziestka Meloradia. Odliczamy wasze ulubione numery.
6: Jest piątek, jest godzina 19, no to lecimy dalej z odliczaniem waszych ulubionych kawałków w tym tygodniu. To jest 30 Meloradia, no i czas na miejsce 14. No i numer, który promował album Gipsa zatytułowany Nurt, no któremu też towarzyszyła nietypowa akcja promocyjna, no bo po Polsce jeździł taki specjalny bus, w którym fani mogli przedpremierowo odsłuchać całego nowego materiału. Ale my już go dobrze znamy i wiemy, że go lubicie, no bo to miejsce 14 w tym tygodniu. Gips, a razem z nim Pezet i For Money. To karnawał. A ja jestem Pychu, siemano, fajnie, że jesteście.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Słuchajcie, ja tam się nie znam, ale podobno w tym numerze są odniesienia i do nauki, i do futbolu. A ten kawałek to Alabama Ten, no i jest chyba na szczęśliwej, 13 w tym tygodniu. To jest 30 Meloradia, teraz oczko wyżej, Mikołajów dwóch, jeden z Czech, drugi z Polski, Mikolas, a razem z nim Trips, Hard to be Humble. Ten numer też mógłby spokojnie być hymnem jakiegoś piłkarskiego wydarzenia, bo brzmi jak naprawdę fenomenalna przyśpiewka z jakiegoś stadionu.

0: Run, Run, River to David Guetta, Loki Stick Feature w Meloradiu, to miejsce 11. Wysłuchacie 30 Meloradia, a ten numer, no oczywiście co? TikTok, TikTok, TikTok. Dzięki niemu został on hitem, no bo taka nieoficjalna wersja remiksu tego kawałka została upubliczniona, no i poszło! Na tyle, że stał się ten numer ogromnym hitem w tak naprawdę całej Europie. Miejsce 11 już za nami, a teraz czas na jedną z naszych nowości, no bo piątek to oczywiście dzień muzycznych premier. D.O.D. Miałem ogromną przyjemność porozmawiania z tym gościem w trakcie Tomorrowland, no i muszę wam powiedzieć jedno, to jest naprawdę przemiły gość. Jak miałbym z nim wyskoczyć gdzieś wieczorem, nie zastanawiałbym się ani 5 minut. A teraz zagra nam swoją nowość. D.O.D. razem z Easy Bizu to Careful.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Coś mi się wydaje, że nie zabraknie w ten weekend tego numeru w Kołobrzegu w trakcie Sunrise Festival, no bo już jutro na Red Stage o 23.45 Axwell wystąpi właśnie w Kołobrzegu nad pięknym polskim morzem, no i Whatever Turns You On chyba musi polecieć, bo to jeden z waszych ulubionych numerów, miejsce 10. A co tam w Kołobrzegu się dzieje? Chodźcie, sprawdźmy.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: No bo na miejscu jest nasza dwójka wspaniałych, niezastąpionych, Piotr Opoka i Mikołaj Kujawiński. Siemano,
2: siema,
0: panowie.
2: Siema. Axwell to też mój ulubiony artysta, a ten numer, który przed chwilą zagrałeś, to jest majster.
0: Piotruś, to będziesz bardzo wysoko skakał pod sceną?
2: Oj, bardzo, bardzo i jeszcze raz bardzo.
3: Na panowie, wysokość Red Stage'a, to bardzo.
0: Jak dobrze wiemy, na Sunrise Festival jest strefa Meloradia. Wy w niej byliście, co tam możemy zrobić?
2: No właśnie, teraz tu jesteśmy, postanowiliśmy, że trochę wam o niej opowiem, bo jest po pierwsze piękna, a wiecie, takie wydarzenia to jednak człowiek łyka oczkami, więc zapraszamy, jak ktoś jeszcze tu nie był, niech zagląda, jak właśnie jedziecie na Sunrise Festival. To, co chyba najważniejsze, to, że możecie sobie zrobić tutaj z nami foteczki i wysłać głosóweczkę.
3: Tak, tak jest. Już kilku naszych słuchaczy wpadło, przywitało się, więc zachęcamy wszystkich. I nie tylko nas słychać w Radiu Sunrise Festival, was też może być słychać, bo mamy tutaj specjalny ekran, gdzie zresztą Olek, ty no, namawiasz ludzi do tego, żeby wysyłali głosówki do radia.
2: No i jeżeli chcecie mieć takie oksy, jakie ma Olek właśnie, to też musicie do nas paść, bo tu spod lady ciocia Magda wyjmuje takie i częstuje naszych gości, naszych słuchaczy, więc zapraszamy. Bądźcie razem z nami, przypominamy to, co dzieje się na Sunrise Festival 2026. Możecie zobaczyć w naszych social mediach. Oj, a będzie się tam działo przez 3 najbliższe dni. Zaczęło się, tak, jesteśmy tutaj w Kołobrzegu i naprawdę robi się coraz ciekawiej. Sceny ruszyły, ludzie się schodzą, jest piękna pogoda. Czego chcieć więcej?
0: A ja cały czas czekam z otwartym WhatsAppem, no bo z tego, co wiem, gdzieś tam jest kod QR, który można, który przekierowuje do naszego WhatsAppa. No już widzę, że między innymi Mikołaj nakiskami sobie zrobił zdjęcie z naszymi słuchaczami. Więc jeżeli chcecie mieć taką opcję, to gorąco zapraszamy, prawda, panowie?
3: Ale nie chcieli się ze mną całować. Słabo, słabo.
2: No to nie chcieli.
0: Cóż można powiedzieć, Mikołaj, będzie jeszcze szansa dla ciebie kiedyś, no.
3: No mam nadzieję, wpadajcie, całujemy się.
2: A buziaki.
0: My teraz dajemy buziaki też Bledce. Jej numer Tańcz, to miejsce 9.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.

Martin Garrix, Ed Sheeran. Powoli, ale w górę, z miejsca 9 na 7 w tym tygodniu w 30 MLA Radia, to ich Repeated, a teraz czas na kolejną z naszych nowości, no bo w piątki one wylewają się z naszej anteny. No i teraz gość, który wystąpi na Sunrise Festival już jutro, właśnie w nocy, z soboty na niedzielę, o 2:30 rozgrzeje Red Stage w Kołobrzegu. Rehab, Dream Inside a Dream, to jego nowość już teraz.

0: Rehab, jego nowość Dream Inside the Dream w Meloradiu. No i ten kawałek trafia do propozycji, do 30 Meloradia. Jestem mega ciekawy, czy on wam się spodoba. A wiem, że podoba wam się nowość od Alana Walkera i Ave Max. I to na tyle, że jest ona już na miejscu 6 30 Meloradia. Ten numer posłuchacie za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: Reklama. Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce. I dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
5: Oh my God.
6: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
8: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

delikatnie, ale w górę, z 5 na 4. Shimza i Fire Fire, to jest 30 Meloradia, ale zanim pierwsza trójka, to jeszcze jedna propozycja. A z nią przychodzą nasi przyjaciele z grupy Offenbach, to Four to the Floor.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Nie, nie, nie, deszczu nie będzie, obiecuję, w ten weekend. Nie może go być. Fuka i Liwka, chcę więcej, w Meloradio. To miejsce trzecie delikatnie w górę z czwartego. No a teraz ten, który miał obronić dwukrotny szczyt. Ale mu się to nie udało. Z miejsca pierwszego na drugie. Lumix i Self-Aware.

Nie ma hat-tricka. Nie udało się trzeci raz zdobyć szczytu. Z miejsca pierwszego na drugie. Lumix i Self-Aware. No i tu nastąpiła mała podmianka. Z drugiego na pierwsze. Dubdogs, how does it feel?

Absolutnie się nie dziwię, że ten numer tak bardzo wam się podoba. Nie wyobrażam sobie letniego wakacyjnego grilla 2026 bez tego kawałka w tle. Dub Dogs, How Does It Feel? To miejsce pierwsze w tym tygodniu w 30 Meloradia. A za chwilę 20. I startujemy z Biforem. Przed dobrym Melo będziemy też łączyć się z Sunrise Festival w Kołobrzegu.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Masz pomysł na startup, ale nie wiesz, jak zacząć. 24 sierpnia w Rynie na Mazurach rusza dwudniowe wydarzenie Barp Future Camp. To nie jest kolejna konferencja, to praktyczne forum doświadczeń przeznaczone dla młodych innowatorów. Jesteś studentem? Budujesz pierwszy projekt? To właśnie u nas sprawdzisz z praktykami, co naprawdę działa na rynku. Dołącz do społeczności Campu w social mediach i zobacz szczegóły na parp.gov.pl. Parp Future Camp. Nie bądź widzem, bądź founderem swojej przyszłości.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

Najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Meloradia. Bardzo proszę, od tego jest Before przed dobrym Melo. Dużo sztosów mam dla was w tej godzinie, ale będziemy też łączyć się z Kołobrzegiem, z Sunrise Festival, na którym wystąpi ten gość, Sun Fodera i Think About Us. Od tego zaczynamy. Tu Pychu, siemano.

0: Najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Meloradia. To macie w Biforze przed dobrym Melo w piątki po godzinie 20. 20.12 na zgarach to The Disco Boys i Julian Smith Around the World w remiksie od Days. Tak podkręcamy tempo, a teraz czas zajrzeć do Kołobrzegu.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Bo na te trzy najbliższe dni Kołobrzeg staje się stolicą muzyki elektronicznej. Sunrise Festival właśnie się rozpoczął, no i nasz Piotruś Opoka, niezawodny, znalazł naszych słuchaczy. Piotrek, kogo ty tam masz na pokładzie?
2: Sandra i Jarek razem z nami wygrali bilety na Sunrise Festival 2026. No i jak wam się podoba tutaj?
3: Bardzo nam się podoba. Jesteśmy pierwszy raz na polu namiotowym, jest super, są super ludzie.
2: No dobra, ale tam też impreza chyba trwa cały czas. Nie będzie spanka dzisiaj, co?
4: Oj, nie będzie, nie będzie. Przyjechaliśmy z Rybnika, 7 godzin jazdy, próbowałem coś usnąć, ale idziemy na całość, cały czas Melo.
2: I tak do niedzieli, do późnego wieczoru wybieracie się na after na plażę?
3: No w niedzielę tak może być słabo, bo w poniedziałek trzeba iść na rano do pracy. Już teraz z tym piątkiem był problem, ale jakoś to ugryziemy, no.
2: Dziewczyno, to jest pierwszy Sunrise, co ty gadasz w ogóle?
3: Chyba,
2: wiesz, że jesteś taki jak urlop na żądanie?
3: No wiem.
2: Dzwonisz i mówisz, że nie możesz, bo się źle czujesz i koniec.
3: I tak to właśnie zrobimy.
2: No i tak zrobimy, dogadane wszystkie szczegóły. Dobrze, czy wy też będziecie niegrzeczni, trochę pohałasujecie na kempingu? Zróbcie to dla nas.
3: No jasne.
2: Ja mam pomysł. Możecie wbić na YouTube'a sobie nas, czyli Melo Radio. Tam mamy świetne sety z genialną muzą. Odpalcie to na 15 minut, dobra? Umowa stoi?
4: Ach, co chwilę słuchamy tej muzyki.
2: To jest taki deal, wiecie, za te wejściowe, nie?
3: No jasne, te radio jest ciągle na naszej antenie są.
2: Dobrze, Sandra, Arek razem z nami. Bawcie się dobrze, kochani, co na 3-4 nasze hasło, dobra? 3-4.
5: Idę w Melo!
0: Ale my mamy, Piotruś, ekipę w tym Kołobrzegu. No dobrze, już lećcie, bawcie się, a my też bawimy się w Biforze przed dobrym Melo, skoro trwa Sunrise Festival. No to stwierdziłem, że też przypomnę wam numery od gwiazd, które tam wystąpią. No i już jutro o 23.45 na Red Stage Sebastian Ingrosso. Razem z Axwellem wystąpią, ale teraz przypomnimy jego numer z Tomim Trashem i Johnem Martinem. Numer nazywa się Reload, no i moim zdaniem jest fantastycznym festiwalowym sztosem. Zawsze się do niego bawię totalnie bardzo mocno. Zresztą Ingrosso i Tomi Trash po tym, jak połączyli siły, no to stwierdzili, że dokończą ten numer spotykając się osobiście. Spotkali się w Los Angeles. No i tak oto powstał ten kawałek i brzmi on naprawdę świetnie. Przypomnijmy go sobie. Sebastian Ingrosso, Tommy Trash i John Martin. To Reload.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.

Don't say goodbye, Alok. Ilka i Senkani Tovlo w Meloradio. No my goodbye zdecydowanie nie mówimy. Mówimy hello, Pychu z tej strony, siemano. To jest Meloradio, before przed dobrym Melo trwa. Pamiętajcie też, że trwa Sunrise Festival. Tej nocy będziemy często łączyć się z Kołobrzegiem, no i sprawdzać, co tam się dzieje. To też możecie zobaczyć na socialach. Wbijajcie na Instagrama i TikToka Meloradia. Tam najświeższe wydarzenia z Kołobrzegu będziemy wam relacjonować. A teraz czas na jedną z naszych nowości, no i propozycje do 30 Meloradia. A tego gościa mogą znać fani muzyki country, ale do współpracy zaprosił go Kygo, Max McKnone, tak się on nazywa. Panowie razem nagrali Take Me Back, tak się nazywa ten numer, no i posłuchajcie go i ocencie, czy wam się podoba, czy nie. A za chwilę klasyczka od Nelly Furtado wam zagramy w remiksie.

Najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Meloradia. Od tego jest Before przed Dobrym Melo. 20:44 na zgarach. Słuchacie Meloradia, Pychu z tej strony, siemano. A jak piątkowy wieczór, no to oczywiście zaglądamy do sztosów sprzed lat, no i przypominamy wam je. No i tym razem zaglądamy do roku 2018 i do drugiej oficjalnej współpracy między Davidem Guettą a Martinem Garrixem. Tą drugą współpracą był numer Like I Do. No i Guetta powiedział o tym kawałku, kiedy weszliśmy do studia, pracowaliśmy już nad kilkoma utworami. Po tym jak zobaczyliśmy świetny odbiór poprzedniego naszego singla, pomyśleliśmy, pierniczyć to. Od razu wydamy kolejny utwór razem. No i tak jakoś poszło, a Garrix dodał, David to legenda. Mam ogromny szacunek do niego jako artysty, no i bardzo się cieszę, że mogliśmy wydać kolejny utwór razem z niesamowitym Brooksem, z którym współpracowałem już przy innych płytach. Uważam, że jest to jeden z najbardziej utalentowanych producentów na świecie. Same talenty w tym numerze występują, no to przypomnijmy sobie, jak ten numer brzmi. David Guetta, Martin Garrix i Brooks to Like I Do.

ale mnie buja ta nowość. Clean Bandit i Big Pig, to I Don't Wanna Hurt You. Tak, gramy jeszcze przed 21. Wy słuchacie Melo Radia. To jest Before przed dobrym Melo. Za chwilę 21. wybije, no i lecimy dalej z najlepszymi remiksami hitów znanych z anteny Melo. Będą nowości, będziemy też przypominać sztosy sprzed lat, no i zdecydowanie też będziemy łączyć się z Kałobrzegiem. No bo przypominam, że trwa Sunrise Festival, no i Mikołaj Kujawiński razem z Piotrkiem Opoką są na miejscu i będą nam mówić, co tam się dzieje.

0: Select. Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Po reklamie.
10: 21 już punktualnie na zgarach, no to lecimy dalej z Biforem przed dobrym Melo Kungs i to Feels London Galaxy. Od tego sobie rozpoczniemy. Za chwilę Mozyman i Joe Clear z numerem Underneath the Blue w remiksie. No i oczywiście też będziemy zaglądać na to, co dzieje się w trakcie Sunrise Festival w Kołobrzegu. Nasza dwójka antymonków, Mikołaj i Piotrek, są na miejscu. Będziemy się z nimi łączyć. Wszystko też, co dzieje się nad polskim morzem, zobaczycie na Instagramie Meloradia. Tu Pychu, siemano!

0: nowość na antenie Meloradia, która bardzo, bardzo mocno mi się podoba i wierzę, że wam też przypadnie do gustu. Switch Disco i Voices, tak gramy 15 minut po 21. No i zaglądamy do Kołobrzegu, bo tam się naprawdę sporo dzieje.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: No właśnie, 6 scen, dziesiątki artystów, no i po prostu stolica muzyki elektronicznej na 3 dni staje się nią Kołobrzeg. Piotrek Opoka jest razem z nami, który do naszego studia zaprosił legendę. No Piotruś, ja ci po prostu głos oddaję.
2: Słuchajcie, razem ze mną człowiek, który buduje ludziom wspomnienia. Krzysztof, jak to jest być tym kimś, DJ Chris razem ze mną?
3: O Jezu, ja powiem ci szczerze, nigdy się nie zastanawiałem, kim, jak to być tym kimś, tylko po prostu to robię. A że to wychodzi od tylunastu lat, no to po prostu się cieszę z tego. Aczkolwiek powiem ci, że przez te 20, powiedzmy 5 lat rzeczywiście tych wspomnień się narobiło i wczoraj lekko łezka płynęła patrząc na amfiteatr.
2: Pamiętam amfiteatr jeszcze sprzed kilkunastu lat, kiedy no, to była jedna z tych głównych części w ogóle Sunrise Festival. Potem okazało się, że jest tam dla was po prostu za ciasno. Dzisiaj ponad 100 artystów, 6 niezwykłych scen. Postawiliście wspaniałą żółtą scenę. Co w tym roku dla ciebie było największym wyzwaniem?
3: No chyba właśnie zmiana miejsca Yellow i to jeszcze nie jest taki, można powiedzieć, final tego, co bym chciał osiągnąć, ale jesteśmy blisko do tego, że w końcu ten hard techno i hardstyle znalazło swoje miejsce. Wszystko oczywiście zależy od tego, czy to miejsce się przyjmie, bo każda scena potrzebuje takiego jednego momentu, w którym jak gdyby dadzą ludzie tchnienia, poczują tą energię. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo White znalazło swoje mniemanie, bardzo dobrze Black się funkcjonuje, Blue ma swoje trensowe rzeczy i Red tak samo, a to Yellow jeszcze nie ma swojego domu.
0: Bardzo, bardzo wam dziękujemy, panowie. Na pewno do Kołobrzegu jeszcze będziemy wracać tej nocy, no bo tam się zadzieje naprawdę sporo. Patrzę teraz na rozpiskę. DJ DM, nasz polski Daniel Majewski, właśnie kończy swojego seta na otwarcie Red Stage o 22.30. No między innymi na White Stage zagra dziś Urzel, o północy Sony Federa, o 1.30 Sigala. Naprawdę dużo.

0: Będzie się działo. Obserwujcie sociale Meloradia po to, żebyście wiedzieli, na co warto zwrócić uwagę właśnie w Kołobrzegu i kto rozgrzewa właśnie jedną z 6 scen, na których możecie się na Sunrise Festival bawić. A o 23 na Red Stage zagra ten pan, który w 2003 roku wydał taki numer, którego chyba znamy wszyscy. Maria, I Like It Loud, to Scooter w Melo.
1: Sunrise Festival z Melo.

Ja tak odpowiadam, jak moi znajomi o 3 w nocy mi mówią, pora iść do domu. Ja mówię bla, bla, bla. Armin van Buuren w Melo Radio, 28 minut do 22 nam zostało. Wysłuchacie Before'u przed dobrym Melo. No i teraz czas na jedną z naszych nowości, no i numer, na którego możecie głosować w propozycjach do 30 Melo Radio. Ten gość bardzo lubi tenisa, co pokazał na Tomorrowland, które odbyło się w zeszłym tygodniu i 2 tygodnie temu. No bo w trakcie tego Tomorrowland grał w tenisa nawet. Można było to zobaczyć. A teraz można go posłuchać. Lost Frequencies, jego nowość. Leave it all.

Bibi Rexa i David Guetta to Sad Girls w Meloradio. 15 minut, tyle zostało nam do 22. To jest Before przed dobrym Melo, w którym jak zawsze przeglądamy numery sprzed lat, no i takie wam przypominamy. No i tym razem pukamy do drzwi roku 2014 i numeru, który brzmi jak lato, jak wakacje. No zawsze mi się on będzie tak kojarzył, ale co się dziwić, skoro ma taki vibe i tworzy go Enrique Iglesias razem z Seanem Paulem. Mowa o kawałku Bailando. Enrique w jednym z wywiadów powiedział, że początkowo mu się ten numer w ogóle nie podobał i nie chciał go nawet nagrywać. Ale jednak w końcu się przekonał, nagrał go i wtedy kochał tę piosenkę, nazwał ją jedną ze swoich ulubionych piosenek z albumu. A teledyski do obu wersji, bo istnieją dwie, hiszpańska i angielska, zostały nakręcone w Santo Domingo na Dominikanie i w Hawanie na Kubie. Takie rzeczy. Warto obejrzeć teledysk, żeby jeszcze bardziej sobie tego letniego klimatu dodać, ale sam numer też go da sporo.

Tak, gramy jeszcze przed 22, a w piątek to oznacza, skoro 22 się zbliża, że czas na to, przed czym robiliśmy before. Dobre Melo zaraz startuje, Tiesto i jego set na sam początek. Będziemy się też łączyć z Kołobrzegiem z Sunrise Festivala.

0: To jest Dobre Melo i radio show Tiesto w Melo Radio. Tak podkręcamy dla was tempo. No i też jesteśmy na Sunrise Festival w Kołobrzegu. No i złapaliśmy prosto schodząc ze sceny Diema Daniela Majewskiego. Złapał go konkretnie Mikołaj Kujawiński. No i posłuchajcie, jakie są jego emocje.
1: Razem z nami teraz Daniel Majewski. Chociaż dzisiaj jako DM otworzyłeś dzisiaj Red Stage na Sunrise Festival. Jakie emocje ci teraz towarzyszą?
2: Za dużo tych emocji, żeby je opisać. No ale jestem mega szczęśliwy. No publika tak dopisała, frekwencja też. No jestem w szoku, jestem przeszczęśliwym człowiekiem. Nie spodziewałem się, że tyle osób przyjdzie na otwarcie o 20, wiesz, w dzień taki upalny, kurde.
1: Co, poruszyłeś tłum, bo tam nikogo nie było, a potem jak tylko zacząłeś grać, to całe morze ludzi.
2: No, no kochani są, naprawdę, no fajnie.
1: Była nerwówka przed wejściem na scenę?
2: Bardzo, bardzo, bo to taki teren bardzo wymagających ludzi, którzy znają się na muzyce i tutaj no, człowiek musi być cały czas skupiony i trafić w gusta.
1: A przygotowywałeś się jakoś inaczej do tego konkretnego setu niż do innych?
2: Tak, tak. Powiem szczerze, że poprzez ostatnie występy w klubach czy na festiwalach, które miałem na wiosnę i na lato, testowałem wszystkie numery, które chciałem zagrać na Sunrise lub wywalałem numery, które wiedziałem, że nie idą tam, więc na Sunrise tym bardziej nie pójdą. Także takie trochę pole doświadczalne, ale udało się chyba.
0: Cały czas trzymaliśmy kciuki, a do Kołobrzega będziemy jeszcze wracać i do Mikołaja i Piotrka, którzy na bieżąco będą wam relacjonowali to, co się tam dzieje.

0: i głosówkę na naszym WhatsAppie.
1: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Meloradiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
0: Meloradio, podkręcamy tempo, na socialach też. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: To jest Dobre Melo w Melo Radio i set, za którego odpowiada Clapton. 15 minut po 23 na zegarach, a my teraz łączymy się z Kołobrzegiem. No i są na mnie źli, ale no trudno, muszą, no bo wyrwałem ich z seta Skutera. Mikołaj Kojawiński i Piotrek Opoka. Słuchajcie, chłopaki, jaka energia jest teraz w Kołobrzegu w trakcie tego seta?
1: No to jest energia, na którą wszyscy czekali chyba od wielu, wielu miesięcy, kiedy okazało się, że Skuter będzie headlinerem tutaj właśnie na Sunrise Festival. Jak ci się podoba?
2: No wiesz, no Skuter to Skuter, nie? How much is the fish? The logical song. No, wszystkie sztosy, które znamy gdzieś tam z dawnych lat, no liczymy na to, że będzie ogień.
1: Dobra, weź zdradź, proszę cię, tę słodką tajemnicę, z kim dzisiaj jadłeś obiad?
2: A dzisiaj właśnie ze Skuterem! Co prawda on o tym nie wiedział, ale jedliśmy w tej samej knajpie.
1: Jak się je ze Skuterem w tej samej restauracji, się go widzi, to smakuje bardziej. No dobra, Skuter gra teraz, ale ja nie ukrywam, że jestem zafascynowany tym, co będzie się później działo na Blue Stage, bo ja chciałbym posłuchać Bena Hemsleya. Lubię jego muzykę.
2: Ja wybieram się na pewno na White Stage, tam Urzel już teraz daje czadu, potem będzie Sony Fodera i Sigala, no to artyści, których dobrze znacie z anteny Melo.
1: Sprawdzajcie w naszych socialach, co dzieje się tu na Sunrise Festival i bądźcie z nami, poczujcie ten klimat tam, gdzie jesteście i pobierajcie naszą apkę, żeby ta muzyka mogła dotrzeć wszędzie tam, gdzie będziecie dzisiaj podróżować. Bawcie się dobrze, słyszymy się wkrótce.
0: No wy panowie też bawcie się dobrze, a wy koniecznie zaglądajcie na nasze sociale, tam wszystko możecie zobaczyć i słuchajcie Melo Radia, bo dużo gorących relacji mamy dla was prosto z Kołobrzegu.

out of my head, out of my head, out of my head.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kosmetyki do opalania. Fajnie, żeby była pogoda.
2: W tym momencie dostajesz 200 od Meloradia. Taka szybka kasa leci do ciebie.
1: Super, super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Rano obudzi największego śpiocha.

podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja.